izwi lomzansi, izwi lomzansi, yizwa umehluko. His Majesty, Msajero the

Zero Mzansi, yizwa umehluko. Kupholiwe, kupholiwe, akutatazelwa. Izwi loMzansi, umsakazo wakho othandayo ku 98.0.

Be nawe so uphuma vele nje uphuma nawe uphume ke naloko uphuma nako emhlabeni okufanele ke ukwenze emhlabeni ke ozophila kuona.